twale chitiwa, twale chitiwa netendo. Twale chitiwa netendo kuba chiko kuwe. Twale chitiwa netendo mukama chiko kuwe. Gera maso kumuwe chitiwa netendo. Gera maso kumuwe chitiwa netendo.